0: Dobro jutro, Balantova.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Eno vprašanje imava zate. Sicer, kaj ti delaš, tako kaj si tle popovdne, kad delaš?
1: Ja, pač vse živo. Jaz skole namiksam 10 hitov v vrsti, pripravim se na svoj program.
2: Kam vmes med 10 hiti v vrsti?
1: Vmes grem kaj posnet za social, malo se grem pogovarjati z mojimi sodelovci, kaj kaj novega.
2: Pa kaj iščeš na internetu?
1: A kaj googlam?
2: Ja.
1: Pa večinoma kakšne obleke, ki jih še nimam.
0: Pa so te mogoče Adamove obleke, oziroma Evine obleke.
1: A da sem naga? Ne, dejanske obleke so to, zakaj?
2: Ker povej, kaj se v tisu zjutri zbudi.
0: Na tem mestu, kjer jaz zdaj sedim, sediva samo ti pa jaz.
1: Ja.
0: In jaz do tega nisem prišel, ampak men konstantno meče XXXX. Na tem mestu, kjer jaz zdaj sedim, sediva samo ti pa jaz.
1: Ja.
0: In jaz do tega nisem prišel, ampak men konstantno meče
1: kaj?
0: XXXX. Vide?
1: Ja, sigurno.

0: Beach and Teddy Swims.
1: Jutro. Ura je 8:42 oziroma 18 minut do 9.
0: No, 18.
1: Matici, kaja, sva pa.